Chrystus Woskresie, drodzy słuchacze. Tym paskalnym pozdrowieniem witamy się z Państwem już jeden z ostatnich razów, ponieważ 20 maja nastąpi oddanie i zakończenie najważniejszego święta w roku liturgicznym, czyli święta Paschy. W naszych cerkwiach zamilkną już paschalne, radosne hymny sławiące zmartwychwstanie Chrystusa. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami w to piątkowe popołudnie na falach prawosławnego Radia Ortodoksja, pierwszej takiej rozgłośni radiowej w Polsce. Dziś przed mikrofonem będzie z Państwem Julia Ochrymiuk. Zapraszam serdecznie do pozostania z nami. Trwając w paschalnej radości, wysłuchamy trójjęzycznego troparionu Paschy w językach greckim, łacińskim i polskim w wykonaniu chóru Filii. A zaraz potem ramówka dzisiejszego programu.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce. Za nami Troparion Paschy w językach greckim, łacińskim i polskim w wykonaniu chóru Fili. A już teraz przyszła pora, aby zapoznać się z ramówką dzisiejszego piątkowego programu. Za chwilę cerkiewne kalendarium, a następnie czytania z Pisma Świętego. Zaraz potem z duchowym komentarzem do Ewangelii zwróci się ojciec Krzysztof Wojcieszuk. Następnie audycja przygotowana przez młodych dziennikarzy z niepublicznej szkoły podstawowej świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. Punktualnie o godzinie 17 dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego, a w nim m.in. zaproszenie na święto parafialne do Soboru Świętego Mikołaja w Białymstoku. Zaraz po wiadomościach stałe elementy naszych audycji, czyli żywoty świętych, a także kolejny fragment lektury pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Zaraz potem powtórka środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie. Około godziny 18 wspólnie pomodlimy się podczas akafistu do świętego i życiodajnego krzyża. Zaraz po nabożeństwie wysłuchamy retransmisji poniedziałkowego koncertu inauguracyjnego 45. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. A zwieńczeniem dzisiejszego piątkowego programu, jak już co dzień, będą modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się ramówka dzisiejszej audycji. Serdecznie zachęcamy do pozostania na falach Radia Ortodoksja do godziny 21. A już za moment

0: Kalendarium.
1: Mamy dziś piątek, 15 maja 2026 roku. Święci, których w sposób szczególny dziś wspominamy, to święty Borys, książę rostowski, święty Gleb, książę muromski, święty Atanazy Wielki oraz święty Atanazy, patriarcha Konstantynopola. Żywoty świętych tradycyjnie na naszej antenie po godzinie 17.

Dziś na Świętej Górze Grabarce rozpoczęło się wyjątkowe wydarzenie młodzieży prawosławnej w Polsce, a mianowicie paschalna pielgrzymka młodzieży prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę, potocznie nazywana majową. W bieżącym roku przypada już 47. edycja tego wydarzenia. Na uczestników majowej czeka wiele nabożeństw i modlitwa, warsztaty, ciekawe wykłady oraz tradycyjne 100 pytań do, a także wiele ciekawych atrakcji. Więcej o tym wydarzeniu, jego randze, a także samej organizacji dowiemy się więcej w dzisiejszej audycji Ciekawe Podlasie, która to na naszej antenie około godziny 17:45.

0: Już teraz przyszła pora na ważny punkt naszych audycji, ale także niezbędny element w poznawaniu Słowa Bożego i chrześcijańskich wartości. Mowa tu o Piśmie Świętym. Na dziś Cerkiew zaleca naszej uwadze następujące fragmenty. Z Dziejów Apostolskich, rozdział 5, wersety od 5 do 34, a także z Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 10, wersety od 17 do 28. Już teraz dzisiejsze czytania z Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Lecz niektórzy, nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów, oświadczyli: trzeba ich obrzezać i zobowiązać do przestrzegania prawa mojżeszowego. Zebrali się więc apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę. Po dłuższym roztrząsaniu przemówił do nich Piotr: wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając ich serca przez wiarę. Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, nakładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać? Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni. Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan. A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: posłuchajcie mnie, bracia. Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie lud spośród pogan. Zgadzają się z tym słowa proroków, bo napisano: potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje. Mówi Pan, który to sprawia. To są jego odwieczne wyroki. Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone i od krwi. Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach. Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci, Judę, zwanego Barsabą, i Sylasa, i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji, ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach. Postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać się razem z naszymi drogimi, Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy oznajmią wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi. Wysłannicy przybyli więc do Antiochii i zwoławszy lud, oddali list. Gdy został odczytany, uradowali się jego pocieszającą treścią. Juda i Sylas, którzy byli również prorokami, w licznych przemówieniach zachęcali i umacniali braci. Po pewnym czasie odeszli w pokoju od braci do tych, którzy ich wysłali.

rzecze Pan do Żydów, którzy przyszli do Niego. Dlatego Ojciec mnie miłuje, że ja duszę moją oddaję, abym ją na powrót otrzymał. Nikt mi jej nie zabiera, lecz ja sam ją oddaję. I mam władzę, by ją oddać, i mam władzę, by ją na powrót otrzymać. Takie przykazanie przyjąłem od Ojca mego. Znowu stał się podział wśród Żydów z powodu tych słów. Wielu z nich mówiło: demona ma i bredzi, po cóż go słuchacie? Inni zaś: to nie są słowa opętanego przez demona. Czyż demon może ślepym oczy otwierać? Było wtedy święto odnowienia świątyni w Jerozolimie. Była zima. Jezus przechadzał się w świątyni w przedsionku Salomona. Obstąpili go więc Żydzi i mówili mu: jak długo będziesz dusze nasze szarpał? Jeśli ty jesteś Chrystusem, powiedz nam otwarcie. Odrzekł im Jezus: powiedziałem wam i nie wierzycie. Dzieła, które ja czynię w imię Ojca mego, świadczą o mnie. Wy jednak nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec, jak wam powiedziałem. Moje owce słuchają mego głosu i ja znam je, i idą w ślad za mną, i ja daję im życie wieczne.

0: nami dzisiejsze czytanie biblijne. A już teraz ze słowem duchowego pouczenia zwróci się do naszych słuchaczy ojciec Krzysztof Wojcieszuk, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Mielniku.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Chrystus woskresie. Drodzy w Chrystusie, bracia i siostry. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Czytamy na pierwszych stronach Pisma Świętego. Całe stworzenie było dobre, piękne i doskonałe, ponieważ Bóg udzielił światu pierwiastka swojej dobroci, swojego piękna. Piękno z kolei to synonim harmonii. Wszystko było harmonicznie ułożone, nie było walki. Harmonia bowiem wyklucza walkę. Walka pojawiła się wraz z grzechem. Walkę zauważamy wszędzie, ponieważ do każdej sfery wszedł grzech. Grzech natomiast to wynik złego ukierunkowania wolnej woli człowieka. Bóg nie stworzył grzechu, to efekt złej działalności człowieka, wcześniej zaś złej woli upadłego anioła, diabła. Wraz z grzechem człowiek, a wraz z nim świat upadł i pogrążył się w otchłani zepsucia. Bóg jednak nie odrzucił swego stworzenia, zbawił je, posyłając Syna swego jednorodzonego. Zbawienie dokonało się poprzez dobrowolną ofiarę, jaką na krzyżu przyniósł z siebie Jezus Chrystus. W śmierci naszego Zbawiciela zajaśniało życie wszystkim ludziom. I w tym zawiera się dobra nowina dla świata, czyli Ewangelia. Treścią Ewangelii jest właśnie krzyż, na który Chrystus wszedł dobrowolnie. W piątek, dzień przed szabatem, zawiśni mieszkańcy Jerozolimy, Żydzi, ukrzyżowali Chrystusa. W taki sposób do końca wypełnili swoją złą wolę. Wcześniej bowiem jedynie częściowo ją wypełniali. Dzisiejsza Ewangelia, czyli dzisiejsza dobra nowina, opisuje jedną z wielu sytuacji, kiedy Chrystus, niby słońce, rozświetla mrok, jaki panuje w duszach ludzi. Chrystus, Bóg mimo wrogości, z jaką się spotyka, przejawia miłość, pokorę i zrozumienie. Jego dobro pokonuje wszelkie zło. Grzech nie przekreślił pierwotnego zamysłu Boga o świecie, jako dobrym i pięknym. W beznadziei doczesności, w jakiej żyjemy, Chrystus wprowadza nadzieję i miłość wieczności, do której powinniśmy dążyć. Czytamy dzisiaj. Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. Otoczony nienawiścią, podejrzliwością i wrogością, Chrystus nie przerywa swego posłannictwa, swego wchodzenia na krzyż. Jako Bóg Syn roztacza wokół siebie miłość, jaką sam jest kochany przez Boga Ojca. Prawdziwa miłość z kolei zawsze jest ofiarna. Miłość zawsze oddaje, nigdy nie zabiera. Dlatego też Chrystus sam oddaje swoje życie. Oddaje dobrowolnie. I nikt z żyjących na ziemi nie ma nad nim władzy w tym względzie. Oddaje, czyli umiera, aby potem wziąć się z powrotem, czyli zmartwychwstać. Wbrew temu, co zamyślali Żydzi, nikt nie był w stanie podnieść ręki na Niego wcześniej, aniżeli Bóg Ojciec określił to swoją władzą. W posłuszeństwie i pokorze nasz Zbawiciel dokonuje dzieła Bożego. Tylko tak można pokonać w sobie grzech i zepsucie. Tylko tak, poprzez krzyż, można zmartwychwstać. To przykład dla każdego człowieka żyjącego pod słońcem. To przykład również dla nas. Wychodzenie z otchłani zepsucia nie jest łatwe. Słowa Chrystusa wzniosłe i święte dla ludzi pogrążonych w upadku były i myślę nadal są nie do przyjęcia. Czytamy dalej. I znów nastąpiło rozdwojenie między Żydami z powodu tych słów. Wielu spośród nich mówiło: On jest opętany przez złego ducha i odchodzi od zmysłów. Czemu go słuchacie? Inni mówili: To nie są słowa opętanego. Czy zły duch może otworzyć oczy niewidomym? Święty i doskonały Bóg posądzany jest o opętanie. W takich właśnie sytuacjach widzimy, jak nisko upadł człowiek. Nie widzi światła Bożego, nie chce go widzieć, bo zamyka na nie oczy. Nie chce otrzymać uzdrowienia, ponieważ wybrał chorobę. Zamiast miłości, przed obliczem której stoi, wybiera nienawiść. Zamiast ukojenia, jakie może otrzymać za darmo. Wystarczy bowiem tylko uwierzyć. Wybiera ból i cierpienie. I kto tu jest opętany? Chciałby się zapytać tych wszystkich ludzi, znawców prawa, jacy otaczali Chrystusa. Nie jest tajemnicą, że każdy sądzi o drugim człowieku z poziomu swego zepsucia. Grzech nie pozwala widzieć światła Bożego, a gdy nie ma światła, jest ciemność. Wiemy, co to jest ciemność fizyczna, jaka jest straszna. Wielu ludzi boi się ciemności. Ciemność duchowa jest o wiele bardziej straszniejsza. Z ciemności duchowej rodzi się pycha, z niej natomiast strach. Strach z kolei to przeciwieństwo miłości, czyli nienawiść i wszystko, co z niej wypływa. Jak bardzo ludzie byli pogrążeni w nienawiści, świadczy fakt, że nawet cuda, jakie Chrystus dokonywał, nie przekonały ich do Jego boskości. Oczywiście nawet wśród ówczesnych Żydów znaleźli się tacy, którzy zwrócili uwagę na cuda. Jednak ich strach pokonywał w nich wiarę. Pragnienie cudów jednak samo w sobie nic nie znaczy. Dzisiaj również wielu ludzi szuka cudów, jednak nie świadczy to o ich wierze. W sercu człowieka, który szuka cudów, może być ogromna nienawiść i pogarda do siebie i innych. W pragnieniu cudów taki człowiek szuka emocjonalnej podniety, która ma niby zapełnić pustkę, jaka powstaje w związku z nienawiścią i nie ma nic wspólnego z życiem duchowym. Pragnienie cudów to oszukiwanie samego siebie, to karmienie siebie duchową iluzją. Prawosławie jest religią cudów, jak najbardziej. Wystarczy wspomnieć chociażby zajście świętego ognia w Wielką Sobotę w Jerozolimie. Jednak to nie cuda są najważniejsze w prawosławiu. Miłość i tylko miłość, jaką widzimy w osobie Chrystusa, powinna być celem naszych wszystkich starań i wysiłków duchowych. Czytamy dalej. Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Było to w zimie. Jezus przechodzał się w świątyni w portyku Salomona. Otoczyli go Żydzi i mówili do niego: dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. Gdy nie ma miłości, nie ma też spokoju, dlatego też Chrystusa ciągle nękano pytaniami o to, kim jest. Fakt, wynikały one z chęci zemsty, aby go stracić. Jednak sam niepokój i nienawiść, jakie trawią człowieka pozbawionego wiary i miłości, jest nie do zniesienia. Człowiek bowiem nie może żyć bez wiary i miłości. Bez Boga życie człowieka staje się męczarnią. Dlatego też Chrystus, mimo ciągłych ataków na Niego, nie pozostawia człowieka samego ze sobą. Jako Bóg wie, jak ciężko człowiekowi żyć na ziemi, pogrążony w grzechu i śmierci. Dlatego też Chrystus mówi dalej. Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonują w imię mojego Ojca, świadczą o mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Chrystus spokojnie odpowiada swoim oponentom i bynajmniej nie gniewa się na nich za to, jak czynił mu zarzuty praktycznie za wszystko. Nie patrząc na ich zamroczenie, kontynuuje naukę o życiu wiecznym. Przyzywa ich do siebie, jak pasterz wzywa swoje owce. Przyzywa też i nas, żyjących współcześnie. Ewangelia skierowana jest do każdego człowieka, niezależnie od czasu, w jakim żyje. Chrystus mówi w cerkwi i przez cerkiew. Każdego dnia, nie bacząc na trudności, na nienawiść, na zakazy, cerkiew głosi Jego słowa, zbawcze słowa, dające życie wieczne już teraz, bowiem nie tylko po śmierci przeżywamy wieczność. Wieczność jest w nas, tak samo jak Królestwo Boże jest w nas. Dlatego też cerkiew wzywa. Nie oczekujcie emocjonalnych uniesień, które współczesnych ludzi popychają media i bardzo niezdrowy nurt, jaki w ostatnich latach zarodził się wśród duchowych fanatyków praktycznie na całym świecie. Kto szuka uniesień, pielęgnuje w sobie pychę i wszystko, co z niej się urodzi. Słuchajcie Chrystusa poprzez naukę cerkwi. Chrystusa spokojnego, cichego, kochającego. Naśladujcie Go, gdy was nienawidzą, obmawiają, szykanują, wyśmiewają lub obzywają od opętanych i innych. W taki sposób staniecie się Jego uczniami i będziecie niepokonani. Odziedziczycie wówczas Królestwo Boże. Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: Przed chwilą na naszej antenie wysłuchaliśmy słowa duchowego pouczenia. Z kazaniem zwrócił się ojciec Krzysztof Wojcieszuk, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Mielniku. A już za moment na naszej antenie audycja przygotowana przez dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku.
1: Audycja Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego.

0: Dzisiaj w Radiu Ortodoksja przygotowaliśmy dla Was audycję, w której przedstawimy postać świętego Porfiriusza z Kawsokaliwi. Był to niezwykły starzec, który żył bardzo blisko Boga, a swoją dobrocią i mądrością przyciągał do siebie tysiące ludzi. Miał dar uzdrawiania, potrafił pocieszać smutnych i wskazywać drogę tym, którzy się pogubili. Choć prowadził życie pełne modlitwy i prostoty, to dzięki swojej miłości do Boga stał się jednym z najbardziej znanych i ukochanych świętych naszych czasów. No to zaczynajmy. Poznajmy razem świętego Porfiriusza.
1: Święci Jezusa Chrystusa są solą ziemi. Swoim pobożnym życiem i modlitwami umacniają fundamenty świata. Dzięki wielkiemu miłosierdziu naszego Pana w każdej epoce są tacy święci, także obecnie. Jednym z grona świętych naszych czasów był starzec Porfiriusz Kawsokaliwita. Urodził się on w 1906 roku, a w wieku 14 lat w Skicie Kawsokaliwia na świętej górze Athos. Następnie z błogosławieństwem swojego ojca duchowego opuścił Athos i żył w świecie, służąc ludziom i cerkwi. Po wielu latach powrócił do swego ukochanego Skitu Kawsokaliwi, gdzie 2 grudnia w 1991 roku zakończył swoje dochczesne życie w pokoju i modlitwie od Boga. Starzec Porfiriusz wielką miłością kochał Jezusa Chrystusa i ludzi, którym współczuł i ich pocieszał. Całe swoje życie poświęcił służbie cierpiącym i chorym, a także tym, którzy byli ofiarami niesprawiedliwości. Jednocześnie był nadzwyczaj mocno związany z całym boskim dziełem stworzenia. Posłuchajmy jednak lepiej samego starca, który opowiada nam o swoim życiu.
2: Na wyspie Eubea jest wieś Agios i Ioannis. Z tej wsi pochodzę. Moi rodzice byli ubodzy, dlatego mój ojciec opuścił wioskę i udał się do Ameryki. Tam pracował jako robotnik przy budowie kanału panamskiego. Od najmłodszych lat ja i inne dzieci we wsi wykonywaliśmy przeróżne prace. Podlewaliśmy ogród, drzewa, wyprowadzaliśmy zwierzęta na pastwisko i w ogóle szliśmy zawsze tam, dokąd posyłali nas dorośli. Gdy byłem mały, pilnowałem owiec na pastwisku w górach. Tam, gdzie ich pilnowałem, litera za literą, czytałem żywot świętego Jana Szałaśnika. Od tego czasu zrodziło się we mnie wielkie pragnienie, aby zostać mnichem, chociaż nigdy nie widziałem ani jednego mnicha, ani żadnego monasteru. Gdy miałem 7 lat, moja mama posłała mnie do Chalkidy, do pracy w sklepie. Po 2 latach udałem się do Pireusu i tam pracowałem w sklepie spożywczym, należącym do moich krewnych. Całymi dniami rozmyślałem. Najbardziej chciałem zostać eremitą, dlatego postanowiłem udać się na Świętą Górę.
3: Bóg pozwolił mi, Jego ubogiemu słudze, doświadczyć na własnej skórze wielu cudów. We wszystkim i wszędzie strzegła mnie Jego ręka, także tutaj. Boża ręka powierzała mnie opiece pewnego świętego starca i spowiednika, który miał mnie pilnować. Bóg posłał tego ojca duchowego, aby kierował moim duchowym życiem. I tak oto doświadczyłem wielkiego cudu Bożej opatrzności. Moje życie na świętej górze Kawsokaliwi było wypełnione modlitwą duchową, radością i posłuszeństwem wobec mojego duchowego ojca. Na świętej górze poznałem prawdziwie świętych ludzi. Spotkałem tam skrzętnie ukrywającego świętość starca Dimasa. Łaska, którą miał w sobie ten święty, oświecała wnętrze mojej duszy. Moje życie było pełne radości i szczęścia. Żyłem wśród gwiazd w nieskończoności w niebie. Nigdy wcześniej tak nie było. Od chwili, gdy doświadczyłem Bożej łaski, wszystkie duchowe dary pomnożyły się we mnie. Wszystko widziałem, wszystko dostrzegałem, wszystko widziałem.
4: Moja radość była tak wielka, że wprost nie stąpałem po ziemi. Wtedy otworzyły się moje oczy, moje uszy i mój nos. Widziałem, słyszałem i czułem wszystko wokół. Czułem nawet to, co było daleko. Zwierzęta, ptaki, rozróżniałem je wszystkie. Po śpiewie poznawałem, czy jest to kos, wróbel, zięba, słowik, rudzik czy drost. Wszystkie ptaki rozpoznawałem po ich śpiewie. Wczesnym świtem cieszyłem się z koncertów słowików, kosów, wszystkich, wszystkich. Stałem się zupełnie kimś innym. Stałem się nowym człowiekiem. Wszystko, co widziałem, było dla mnie modlitwą. Wszystko wokół do mnie mówiło. Ptak śpiewa i wysławia Stwórcę. To samo chciałem czynić również i ja. Podobnie było z kwiatami. Rozpoznawałem je po zapachu, po aromacie. Patrzyłem na zioła, wodę i skały. To, co widziałem, bardzo głęboko mnie poruszało. Często chodziłem do lasu. Przepełniał mnie zachwyt, gdy chodziłem pośród bloków, skał i dębów, małych i wielkich drzew.
5: Pewnego dnia o świcie szedłem samotnie przez dziki las. Wszystko było wilgotne od porannej rosy i błyszczało w świetle schodzącego słońca. Szedłem do pewnego wąwozu. Szybkim krokiem szedłem wzdłuż koryta strumienia, a następnie usiadłem na kamieniu. Obok mnie spokojnie płynęła chłodna woda, a ja odmawiałam modlitwę Jezusową.
1: Panowała absolutna cisza. Po chwili pośród ciszy dał się usłyszeć przepiękny, upajający słodki głos, który wnosił pieśń pochwalną do Stwórcy. Rozejrzałam się, lecz niczego nie dostrzegłam. Wreszcie, po drugiej stronie potoku, na gałęzi, zobaczyłam małego ptaszka. Był to słowik. Przysłuchiwałam się jego świergotaniu, ćwierkaniu i szczebiotaniu. Słowik śpiewał na całe gardło, a ono wprost wdymało się od treli. Jak bardzo ten mały ptaszek, ta drobinka, odchylał swoje skrzydełko do tyłu, aby wydobyć z siebie najsłodszy ton, cudowny śpiew. Ach, gdybym miał wtedy szklaneczkę, przyniósłbym mu wody, aby mógł napić się i ugasić swoje pragnienie.
0: Trudno mi wyrazić, co wtedy czułem, jakie uczucia mnie przepełniały. Jednak ujawniłem przed wami tę tajemnicę. Pomyślałem sobie w duchu, dlaczego ten słowik świergocze tak pięknie? Dlaczego tak ćwierka? Dlaczego śpiewa tę cudowną pieśń? Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Dlaczego wkłada w to tyle sił? Dlaczego, dlaczego? W jakim celu? Czy oczekuje czegoś w zamian? Czy oczekuje pochwał? Z pewnością nie, bo nie ma tutaj nikogo, kto mógłby to uczynić. W ten oto sposób pytałem samego siebie. Czyż jednak nie wszystko ten mały słowik przekazał mi w swojej pieśni? I czyż ja nie przekazałem mu wszystkiego w swoim milczeniu? Mój mały słowiku, kto ci powiedział, że będę tędy przechodził? Przecież tędy nikt nie chodzi. To miejsce jest tak położone na uboczu. Jak pięknie nieprzerwanie czynisz swoją powinność i wyśpiewujesz swoją modlitwę do Boga. Jak wiele mówisz do mnie, mój mały słowiku, jak wiele mnie uczysz. Mój Boże, jak bardzo mnie to wzrusza. Mój mały słowiku, swoim śpiewem pokazujesz mi, jak powinienem wysławiać Boga. Mówisz do mnie tysiąc rzeczy, mówisz mi wiele, nieskończenie wiele. Nigdy nie przypuszczałem, że mógłbym powrócić do świata. Moją ojczyzną była Kawsokaliwia, jednakże zachorowałem i z powodu choroby opuściłem Świętą Górę.
6: W ten oto sposób po wielu latach wróciłem na Ełbę. Od 4 do 5 godzin pieszo od mojej wioski znajdował się monaster pod wezwaniem świętego Haralambosa. Tam się udałem. U świętego Haralambosa żyłem jak

0: chorych. Po zakończeniu boskiej liturgii obchodziłem wszystkie oddziały, wszystkie sale, gdzie przybywali chorzy. Nie pomijałem nikogo. Do kaplicy przychodziło wielu ludzi, aby się wyspowiadać. Wielu z rozpaczonych przychodziło, aby wylewać swoje łzy i znaleźć pocieszenie. Miałem jednak jeszcze jedno głębokie pragnienie, a mianowicie osiedlenie się w monasterze. Szukałem i w 1955 roku znalazłem mały monaster świętego Mikołaja z Kalisji na wzgórzu Pentelikon. Tak oto jeździłem tam i z powrotem pomiędzy Kalisji i polikliniką przy placu Omonia. Miejsce to było rajem, przepiękne. Założyłem tam ogród. Uprawa ogrodu bardzo mi się podobała. Kupiłem nawet mały ręczny kultywator, aby możliwie najlepiej spulchniać ziemię. Moją wielką miłością były drzewa. Zasadziłem ich wiele. Drzewa orzechowe, śliwy, grusze, jabłonie, granatowce. W ogrodzie uprawiałem przede wszystkim pomidory, bakłażany, cukinie, cebulę, czosnek itd. Paliłem się do pracy. Czy serce w ciele nie podskakuje ci z radości, gdy sadzisz drzewo?
1: W Kalisji mieszkałem do 1979 roku. Przez lata szukałem odpowiedniego miejsca na budowę monasteru. W końcu Bóg wskazał mi miejsce w Milisei, w północnej Attyce, na wzniesieniu. Podobało mi się tam, poszedłem na to miejsce i modliłem się. Chciałem się dowiedzieć, czy była tam woda. I zobaczyłem, że była tam woda, nawet bardzo dobra. Ujrzałem ją nie moimi cielesnymi oczami, lecz w duchu. Ucieszyło mnie to niezmiernie. Wiele razy udawało mi się znajdować wodę dla ludzi, którzy modlili się o nią. Nie tylko ją znajdowałem, ale także w duchu jej próbowałem, aby sprawdzić, czy była zamulona, słona czy słodka. Z pomocą Bożą zapewniałem ludziom zaopatrzenie w wodę. Śpiewaliśmy paraklezę, aby podziękować Bogu za jego wielki cud. Wkrótce do monasteru zaczną także przylatywać ptaki. Będą słyszeć bicie dzwonów i przyfruną, aby dziobać okruszki chleba. Będą siedziały na zewnątrz i przysłuchiwały się wieczornemu nabożeństwu. Są one naszymi towarzyszami z lasu, które przybędą, aby uczestniczyć w naszej modlitwie.
2: Radujcie się ze wszystkiego, co nas otacza. Wszystko poucza nas i prowadzi do Boga. Wszystkie rzeczy wokół nas są kroplami Bożej miłości. Zarówno te ożywione, jak i nieożywione. Rośliny, zwierzęta, ptaki, góry, morze, zachód słońca, gwieździste niebo. Są one małymi drobinkami miłości, które prowadzą nas do wielkiej miłości, do Chrystusa. Weźcie na przykład kwiaty z ich urokiem. Pouczają one nas przez swoją woń i wspaniałość. Mówią do nas o miłości Boga. Roztaczają swój zapach i pokazują swoje piękno dla grzeszników i sprawiedliwych. Obserwujcie rzeczy uczynione przez człowieka. Domy małe i duże, wioski, narody i ich kultury. Zadawajcie pytania, uczcie się i uzupełniajcie swoją wiedzę na temat wszystkiego. Nie stójcie tak po prostu obojętnie. To pomoże wam głębiej pojąć cuda Boże. Wszystko może być dla nas szansą na zbudowanie więzi ze wszystkimi rzeczami, ze wszystkimi ludźmi. Będzie to dla nas okazja do podziękowania Panu wszystkiego, do modlitwy do Niego. Żyjcie we wszystkich rzeczach, w przyrodzie, we wszystkim. Przyroda jest mistyczną Ewangelią.
3: Modlitwa oznacza, że ku każdemu Bożemu stworzeniu wychodzisz z miłością i całym sobą. Żyjesz w zgodzie nawet z dzikimi zwierzętami. Tego pragnę i próbuję zastosować to w moim życiu. Posłuchajcie. Chcę wam opowiedzieć o czymś, co przyszło mi na myśl. Pewnego razu ktoś dał mi w prezencie papugę. Przez pierwsze dni była ona bardzo niesforna i dzika. Niemożliwe było, aby zbliżyć się do niej, ponieważ gotowa była dziobem skaleczyć rękę. Chciałem oswoić ją łaską Bożą i modlitwą. Powiedziałam modlitwę: Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. I delikatnie dotknąłem gałązką pleców papugi siedzącej w klatce. Ten ruch wykonywałem trzykrotnie z wielką ostrożnością. Po południu tego samego dnia czynności powtarzałem. Następnego dnia uczyniłem to samo. Po paru dniach delikatnie dotknąłem gałązką jej głowy i znowu powiedziałem: Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Wszystko to robiłem bardzo ostrożnie, aby nie rozdrażnić

0: karmić ptaka. Następnie postanowiłem zaprzestać dotykania papugi. Po kilku dniach dotknąłem gałązką jej głowy i przeciągnąłem nią po niej aż do ogona. Ponieważ nie zauważyłem oporu, dotknąłem ją pod dziobem i przeciągnąłem gałązką po klatce piersiowej. Czyniłem to bardzo delikatnie, aby jej nie zdenerwować i stale się modliłem. Potem nabrałem odwagi, odłożyłem gałązkę i wykonałem to samo ołówkiem. W końcu odłożyłem także ołówek i uczyniłem to samo dłonią. Z upływem czasu ptak przyzwyczaił się do mnie i wyjąłem go z klatki.
1: Przy dobrej pogodzie można było stamtąd zobaczyć Kaw Sokaliwię na świętej górze Athos. Pewnego dnia ujrzeliśmy tam orła, którego skrzydła mierzyły 2,5 metra. Po prostu olbrzym. Modliłem się do Boga, aby oświecił młodych ludzi, żeby walczyli i latali tak wysoko jak ten orzeł. Wielki ptak spokojnie zatoczył w powietrzu koło, w najmniejszym stopniu nie poruszając skrzydłami. Wtedy obmyśliłem pewien plan. Podobnie jak oswoiłem papugę, chciałbym teraz oswoić orła. Mocno wierzyłem, że z Bożą pomocą, ja i orzeł staniemy się przyjaciółmi. Dokonamy tego w święty sposób. Także ptaki potrzebują mądrego Boga, aby móc się modlić.
2: W dzikiej okolicy na północy Eubei, dokąd często się udawałem, pewnego razu podeszła do mnie kobieta o imieniu Leni. Przyprowadziła swoje kozy i zwróciła się do mnie. Proszę cię, pomóż się w intencji moich kóz, ponieważ nie mają się za dobrze. Kobieta była smutna. Ulitowałem się nad nią. Wstałem, a zwierzęta same do mnie podeszły. Rozłożyłem ręce i powiedziałem modlitwę. Zwierzęta stały wokół mnie, podniosły swoje głowy i na mnie patrzyły. Jeden kozioł zaś zbliżył się do mnie, pochylił głowę i pocałował moją dłoń. Chciał, abym go pogłaskał. Pogłaskałem go, a on był zadowolony. Wszystkie pozostałe zwierzęta przepychały się w moją stronę i spoglądały na mnie. Patrzyły im prosto w twarz. Pobłogosławiłem je. Mówiłem do nich i modliłem się. Wszystkie rzeczy, które mają związek z naturalnym środowiskiem przyrodniczym, bardzo nam pomagają w życiu duchowym. Jeśli przeżywamy je współpracując z Bożą łaską, gdy czuję ład działa stworzenia, zawsze płaczę z radości. Dlaczego nasze życie ma być dla nas tak przytłaczające? Żyjemy w Duchu Bożym, Duchu Prawdy, ten, który ma w sobie Ducha Bożego i Bożą mądrość. Patrz na wszystko z miłością Bożą i szanuje każdą rzecz. Mądrość Boża sprawia, że pojmuje On wszystko i wszystkim się cieszy. W ten sposób jest w stanie kochać ludzi mocniej, rozumieć ich trudność, wybaczyć im i pracować dla dobra wszystkich. Nikt nie może dotrzeć do Boga inaczej niż przez drugiego człowieka.
3: Kończymy już naszą dzisiejszą audycję. Mamy nadzieję, że spodobała się Wam opowieść o świętym Porfiriuszu i że zapamiętacie coś ważnego z jego życia. Święty Porfiriusz uczy nas przede wszystkim tego, że najważniejsza w życiu jest miłość do Boga i do ludzi. Nawet jeśli mamy trudności, choroby czy smutki, możemy je pokonać, gdy będziemy ufać Bogu i okazywać dobroć innym. To prosta droga do szczęścia i świętości. Święty Porfiriuszu, módl się za nami. Audycję przygotowali dla Was uczniowie niepublicznej szkoły podstawowej świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. Gosia Kucharczyk, Nina Korcz, Filip Teleszewski, Melania Perek, Wiktor Dziedzic, Alisa Holik, Kuba Bajgus, Zosia Czykwin, Zosia Korcz i Lena Wojcieszuk. Dziękujemy, że byliście dziś razem z nami.
4: Audycja niepublicznej szkoły podstawowej świętych Cyryla i Metodego.

Za nami audycja przygotowana przez naszych najmłodszych dziennikarzy, czyli dzieci i młodzież z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. Kolejny odcinek z tego cyklu już za tydzień w piątek. A tymczasem po przerwie punktualnie o godzinie 17 wysłuchamy dzisiejszego piątkowego wydania serwisu informacyjnego, w którym to dziś między innymi zaprosimy na święto parafialne do Dąbrowy Białostockiej.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś piątek, 15 maja 2026 roku. Święci, których w sposób szczególny dziś wspominamy, to święty Borys, książę rostowski, święty Gleb, książę muromski, święty Atanazy Wielki oraz święty Atanazy, patriarcha Konstantynopola. Przed mikrofonem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości zaprosimy na święto parafialne do Dąbrowy Białostockiej, a także do Soboru Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. We czwartek 21 maja przypada Dzień Wspomnienia Świętego Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa, patrona cerkwi w Dąbrowie Białostockiej. Proboszcz wspólnoty, ojciec Mitrad Wiktor Tetiurka, gorąco zaprasza wiernych do wspólnej modlitwy, zwłaszcza że tegoroczne uroczystości zbiegają się w czasie ze świętem Wniebowstąpienia Pańskiego. W przededniu o godzinie 17 zostanie odsłużone nabożeństwo całonocnego czuwania. Natomiast w dzień święta o godzinie 9 celebrowany będzie molebień z oświęceniem wody, zaś o godzinie 10 rozpocznie się uroczysta boska liturgia. Maja przypada kolejna rocznica przeniesienia relikwii świętego Mikołaja z Mirelicyjskiej do Barii. Swoje święto parafialne obchodzi tego dnia parafia świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Modlitewne uroczystości rozpoczną się już w czwartek 21 maja całonocnym czuwaniem o godzinie 18. Natomiast w piątek w dzień święta o godzinie 5.30 boska liturgia, o godzinie 8.30 oświęcenie wody, o godzinie 10.00 boska liturgia, a o godzinie 18.00 śpiewany akatyst ku czci świętego Mikołaja Cudotwórcy.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce. Za nami dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego. Przyszła pora, aby przypomnieć sobie, co jeszcze usłyszymy w dzisiejszym piątkowym programie. Za chwilę stałe elementy naszych audycji, czyli żywoty świętych oraz kolejny fragment lektury pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Zaraz potem powtórka środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie. Około godziny 18 rozpoczniemy wspólną modlitwę podczas akafistu do świętego i życiodajnego krzyża. Zaraz po nabożeństwie retransmisja koncertu inauguracyjnego 45. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. A zwieńczeniem dzisiejszego programu będą modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dalszy plan dzisiejszej piątkowej audycji. Serdecznie zachęcamy do pozostania na falach Radia Ortodoksja do godziny 21.00.

0: Zapraszamy do wysłuchania czytań z Synaksarionu, czyli Żywotów Świętych. Są to opowieści o ludziach, którzy przez swoje życie, modlitwę i służbę Bogu stali się dla nas przykładem wiary, pokory i miłości. Każdy święty, którego wspominamy, niesie ze sobą szczególne świadectwo obecności Boga w świecie, a także pokazuje nam drogę do duchowego wzrastania. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja żywot świętego Atanazego, patriarchy Konstantynopola.
1: Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć świętego Atanazego, patriarchy Konstantynopola. Święty Atanazy urodził się w 1597 roku w mieście Retimno na wyspie Krecie. Pochodził z arystokratycznego rodu greckiego Patellariosów, który był spokrewniony z cesarską dynastią Paleologów. Święty Atanazy otrzymał wspaniałe i wszechstronne wykształcenie. Jednak świeckie życie z jego pełnymi marności, przyjemnościami i pozorną sławą nie interesowało go, gdyż świętego przyciągało życie chrześcijańskich ascetów. Po śmierci ojca święty Atanazy przyjął postrzyżyny w jednym z monasterów w Tesalonikach, a później żył na górze Athos. Wkrótce Atanazy stał się znany jako wybitny kaznodzieja, egzegeta Pisma Świętego i hymnografa, autor duchowych hymnów ku czci Najświętszej Boga Rodzicy i niektórych świętych. Święty przetłumaczył psał też z języka hebrajskiego na nowogrecki i przekład ten przyjął się później w monasterze świętego Jana Teologa na wyspie Patmos. W 1626 roku Atanazy został wysłany do Wołoszczyzny, gdzie głosił naukę Chrystusa miejscowej ludności. Patriarcha konstantynopolitański Cyryl I mianował go kaznodzieją przy katedrze w Konstantynopolu, a w 1631 roku ustanowił metropolitą Tesaloniki. W marcu 1634 roku, po wypędzeniu przez władze tureckie patriarchy Cyryla I, święty został patriarchą. Po powrocie patriarchy Cyryla z zesłania święty Atanazy zrzekł się godności i ponad rok żył na Athosie, doskonaląc się w poście i modlitwie. Następnie przez rok przebywał w Italii, gdzie papież zaproponował mu przyjęcie katolicyzmu, obiecując podnieść go do godności kardynalskiej. Święty pozostał jednak wierny świętemu prawosławiu. Od 1638 roku znowu zaczął kierować katedrą w Tesalonikach. W tym czasie w cerkwiach metropolii tesalonickiej brakowało ksiąg liturgicznych, naczyń i szat. Metropolita niejednokrotnie zwracał się z prośbą o pomoc do ruskiego cara, a potem sam odbył kilka podróży na Ruś, gdzie odwiedzał święte miejsca i odprawiał nabożeństwa w monasterach i cerkwiach. W 1654 roku, wracając z Rusi, ciężko zachorował i zatrzymał się w monasterze Przemienienia Pańskiego w Łubnach, niedaleko Czernichowa. Tam 5 kwietnia w pokoju odszedł do Boga i został pochowany według wschodniego zwyczaju. Ciało świętego w pełnym stroju posadzono na krześle i opuszczono do kamiennego grobu w cerkwi monasteru Przemienienia. Po 12 latach, 1 lutego 1666 roku, relikwie świętego zostały znalezione nienaruszone i miało przy nich miejsce wiele cudów. Niezwykły dla Rusi pochówek świętego Atanazego w pozycji siedzącej stał się powodem nazwania go Anastazem Siedzącym. Obecnie święte relikwie patriarcha Atanazego spoczywają w katedrze Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Charkowie.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Symeon Studyta. Staraj się, aby Bóg był twoim przyjacielem, a nie będziesz potrzebował ludzkiej pomocy.

0: Przyszła pora na jeden ze stałych elementów naszych audycji, czyli fragment lektury. Na naszej antenie emitujemy fragmenty książki pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Tytułowy bohater to jeden z kilku duchowych synów świętego Józefa Hezychasty. Starzec Józef Watopecki to wybitna postać współczesnego prawosławia, który nie tylko ożywił monaster Watopedii pod koniec XX wieku i nadał mu duchowy kierunek, ale także przyczynił się do rozkwitu monastycyzmu na Cyprze. Autor książki, archimandryta Efrem, w piękny i prosty sposób opisuje życie swego starca i zamieszcza głębokie słowa pouczenia. Na blisko 500 stronach możemy przeczytać o trudach, staraniach, duchowej walce współczesnego nam człowieka, gdyż święty Józef zmarł w 2009 roku. Poprzez swoją pokorę i codzienne pokajanie otrzymał wieniec świętości. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego fragmentu tej książki. Czyta Państwu Ksenia Jochimowicz.
1: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Rozdział drugi. Powołanie mnisze w monasterze Stawrowuni. Łaska wzywa 15-letniego Sokratesa. Wiosną 1937 roku odwiedziłem monaster Stawrowuni. Kiedy dotarłem do bram klasztoru, poczułem, że wszystko się zmienia. Miejsce lśniło niezwykłym blaskiem. Czułem nieopisaną radość. Głęboki pokój zalewał moje serce i bił ze wszystkiego w otoczeniu monasteru. Moje zmysły wypełniła niespotykana dotąd wyjątkowa woń. Nigdy wcześniej takiej nie czułem. Zapach rozlewał się po całym klasztorze, aż po otaczające go włości. Równocześnie poczułem w sobie ogień, wypełniający od wewnątrz moją duszę i ciało, zastanawiając się przy tym, dlaczego tak wielu kapłanów żyje razem w tym monasterze. Wyjaśniono mi, że obecni tam ludzie są mnichami, a nie kapłanami. Następnie poprowadzono nas, byśmy pokłonili się czcigodnemu krzyżowi, darowi świętej Heleny, który był tam przechowywany. Przekonałem się wtedy, iż blask i miła woń pochodziły właśnie od niego. Blask był niczym obłok światła. Od tej chwili stałem się mnichem. Od tej chwili wszystko we mnie umarło. Zostałem mnichem w tym właśnie momencie. Ze wszystkiego płynęła mistyczna łaska. Nie czułem ciężaru mojego ciała. Łzy wypełniły moje oczy. Serce poczuło zaś wielkie pragnienie stania się jednym z mnichów, o których życiu wciąż nic nie wiedziałem. Starzec Józef Watopecki, homilia na spotkaniu z braćmi Nowego Skitu, 1984. Później pisał on ze Świętej Góry do swego duchowego ucznia. Wyjaśniałem ci, że powołanie mnisze nie jest przypadkowym wydarzeniem ani zajściem, lecz boskim objawieniem, określającym przeznaczenie każdego z nas. Dlatego należy obchodzić się z nim z wielką precyzją, gdyż każde wykroczenie stanowić będzie nieodwracalną szkodę. Tak też nie tylko odmowa, ale nawet i powolność jest szkodliwa ze względu na niebezpieczeństwo oddalenia się tego Bożego daru. Samo to, że zajmuje cię ta myśl, jest już najwyraźniejszą oznaką powołania. O ileż więc bardziej jest nią to, iż twoją duszę nawiedziło pocieszenie, czy też smak tej łaski? Starzec Józef Watopecki, list do Andrzeja, obecnie metropolity Limassolu Atanazego, 7 listopada 1974 roku, archiwum monasteru Watopeckiego. 15-letni Sokrates przyjął wewnętrznie wezwanie łaski Bożej. Brama świata została zamknięta, zaś bramy nieba otwarte. Mistycznie usłyszał w swym sercu słowa: chodź za mną. Wkrótce ojcowie monasteru, zaznajomieni z tymi duchowymi stanami, zaczęli objaśniać mu życie duchowe. Wyjaśniali mu, że mnich jest osobą poświęconą Bogu i pragnącą naśladować życie Chrystusa. Aby nieustannie wielbić Pana, musi trzymać się z dala od świata oraz ziemskich trosk i zmartwień. Mnisi noszą riasę, długa czarna szata noszona przez mnichów oraz duchownych. Podobnie jak kapłani, jako symbol poświęcenia się Bogu. Od tej pory starzec przebywał w monasterze Stawrowuni. Ojcowie przyjęli go mimo młodego wieku. Zrozumieli bowiem, że mają do czynienia z Bożym powołaniem. Na początku jednak odmawiali: idź i wróć, gdy będziesz pełnoletni. Ale starzec siedział pod drzwiami klasztoru i bez przerwy płakał. Nie odejdę, mówił ojcom. Jak mógł odejść, skoro pochwyciła go tam Boża łaska? Wtedy ojcowie, stosując ekonomię, w kontekście cerkiewnym oznacza odejście od litery kanonów dla większego duchowego pożytku tego, względem kogo są one stosowane. I zgodzili się, aby pozostał jako nieopłacany pracownik w monasterze, dopóki nie osiągnie pełnoletności i przyodzieje riasę. Pozostał zatem w klasztorze pracując jako świecki. Jednak po kilku miesiącach jego pragnienie założenia riasy gwałtownie wzrosło. Opowiadał nam o tym. Pewnego dnia, gdy byłem w kaplicy świętej Barbary, święta Barbara to metochion, to znaczy budynek podporządkowany głównemu klasztorowi, monasteru Stawrowuni, poświęcony świętej wielkiej męczennicy Barbarze i znajdujący się u podnóża góry. Tam mieszkali oraz odprawiali nabożeństwa mnisi odpowiadający za rolnicze i gospodarcze prace w monasterze. Wraz z nimi przebywali tam często także nowicjusze. Do właściwego klasztoru przychodzili na soboty i niedziele. Pojawiła się we mnie taka gorliwość, takie oświecenie i pragnienie, aby szybko zostać mnichem, nosić szaty inne niż te zakładane przez nowicjuszy, że poszedłem do ichumena i poprosiłem, aby odział mnie w riasę. I rzeczywiście, odział mnie w nią. Zawdzięczam to tej dziewczynce, czyli świętej Barbarze, ponieważ w ten sposób bardzo pomogła mi w życiu duchowym. Później, kiedy przybyłem na Athos do mojej kaliwy w Nowym Skicie, na znak jej opatrzności, pewien chłop przyniósł mi dużą ikonę świętej Barbary. Wziąłem ją, ucieszyłem się bardzo i powiedziałem: moja dziewczynko, dziewico, męczennico Barbaro, byłem w Stawrowuni i chroniłaś mnie. Teraz przybyłem tutaj, a ty znów mnie odnalazłaś. To właśnie powód, dla którego umieściłem w mojej kaplicy jej ikonę i odmawiamy jej troparion. Notatki jednego z mnichów, archiwum monasteru Watopeckiego. Jego rodzice i rodzeństwo nic o tym wszystkim nie wiedzieli. Stracili z nim wszelki kontakt. Z czasem zaczęły rozsiewać się plotki o tym, że Sokrates zginął w katastrofie statku, z którego łowił ryby na półwyspie Akamas. Z biegiem czasu, jako że tak ukochany przez wszystkich Sokrates nie dawał znaku życia, jego krewni zaczęli sądzić, iż rozstał się już z życiem. Zaczęli więc zamawiać nabożeństwa żałobne za jego duszę. Tymczasem Sokrates porzucił wszystko z miłości do tego, który pierwszy go umiłował. Ze względu na Boga, stając się obcym we własnej ojczyźnie. Później jego krewni dowiedzieli się od pewnego mieszkańca wioski, który odwiedził Stawrowuni, że Sokrates żyje i jest tam mnichem. Wtedy niektórzy z rodzeństwa odwiedzili swego brata, by przekonać go do powrotu. Było to jednak niemożliwe. Przyjął już Chrystusa i nikt nie mógł zmienić jego zdania. Jego matka natomiast z całego serca pobłogosławiła odejście Sokratesa do monasteru i namawiała swoje pozostałe dzieci, aby zaakceptowały jego powołanie i decyzję.

0: Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Za nami kolejny fragment lektury pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Czytała Państwu Ksenia Jochimowicz. Kontynuacja tej lektury w najbliższy poniedziałek o tej samej porze. A tymczasem wysłuchajmy kolejnego żywotu. Będzie to żywot świętych męczenników Hesperiosa i Zoi oraz ich dzieci Cyriaka i Teodolusa. A zaraz potem powtórka środowej audycji z cyklu Ciekawy Podlasie.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętych męczenników Hesperiosa i Zoi oraz ich dzieci Cyriaka i Teodulosa. Ci święci męczennicy pochodzili z Frygii i żyli za rządów cesarza Hadriana. Byli niewolnikami bogatego poganina o imieniu Catal w mieście Attalia w Pamfilii. Gdy Hesperios pracował w mieście zwanym Trytonia, dzieci zwróciły się do matki, wyrażając chęć odejścia od pana. Zoja najpierw poprosiła swoje dzieci, żeby okazały cierpliwość, mówiąc, że zostaną schwytane i ukarane, zwłaszcza gdy stanie się jawne, że są chrześcijanami. Wtedy Cyriak i Teodulos powiedzieli, że już otrzymali wolność przez krew Jezusa Chrystusa i nie mogą być dalej niewolnikami czcicieli bożków, którzy służą fałszywym bogom. Niech ich lepiej skażą za wyznawanie Chrystusa. Zoja zgodziła się z nimi. Nawzajem się wspierając, chrześcijanie stanęli przed Panem. Powiedzieli Catalowi, że on ma władzę jedynie nad ich ciałami, a ich dusze należą tylko do Pana Jezusa Chrystusa. Zdumiony taką śmiałością, Catal odpowiedział, że teraz nie ma czasu zajmować się niewolnikami, gdyż właśnie urodził mu się syn i odesłał ich do Hesperiosa. Później, świętując narodzenie syna, Catal postanowił zmusić czwórkę chrześcijan do spożycia pokarmów złożonych w ofierze bożkom. Mężne dzieci wzięły ten pokarm i rzuciły psom. Dowiedziawszy się o tym, Catal kazał torturować dzieci i rodziców. Następnie włożono ich do płonącego pieca. Po otwarciu drzwi pieca poganie znaleźli nienaruszone ciała czterech męczenników, zwrócone ku wschodowi. Wydawało się przy tym, że oni po prostu zasnęli.

0: Ciekawe Podlasie to cotygodniowe audycje skupione na tym, co dzieje się w naszym regionie. Audycje te mówią o najnowszych informacjach ze świata kultury i wydarzeń województwa podlaskiego. W dzisiejszym materiale usłyszymy m.in. krótką relację z koncertu inauguracyjnego 45. Hejnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej, która to będzie zapowiedzią tego, co usłyszymy dziś po godzinie 19. Program przygotowała Gabriela Nowaszewska. Zapraszamy do wysłuchania powtórki środowego odcinka z cyklu Ciekawe Podlasie.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Chrystos Woskresie! Drodzy słuchacze, dzisiaj w Ciekawym Podlasiu o aktualnych wydarzeniach mających miejsce w tym tygodniu w naszym województwie podlaskim. Powiemy o na pewno dobrze Wam znanym festiwalu, o jego jubileuszowej, 45. już edycji, po czym zagości na naszej antenie młody człowiek, przedstawiciel Zarządu Centralnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce z zaproszeniem na najbliższy weekend. Maj to zdecydowanie wyjątkowy miesiąc w roku kalendarzowym. Kojarzy nam się z przepięknym rozkwitem natury, z okresem paschalnym w naszej cerkwi oraz z festiwalem Hejnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej to główny organizator międzynarodowego festiwalu. Stowarzyszenie zostało powołane w 2002 roku. W działalność organizacji zaangażowane są osoby, które od lat wspierają przedsięwzięcie w kwestiach organizacyjnych i merytorycznych. Jego główny cel skupia się na propagowaniu muzyki cerkiewnej poprzez organizację festiwalu, jak też inicjowanie mniejszych wydarzeń, takich jak warsztaty, koncerty chórów, wystawy nawiązujące tematykę do śpiewu cerkiewnego czy prawosławia. Przegląd pieśni trwa przez cały tydzień, a na stronie internetowej, jak również w mediach społecznościowych, podejrzeć można cały program festiwalu. Dostępne są również nagrania online i to na żywo. W poniedziałek miał miejsce koncert inauguracyjny, którego fragment już teraz na naszej antenie.
3: Cieszy nas obecność wojewody podlaskiego, pana Jacka Brzozowskiego. Poprosi mi również o zabranie głosu.
4: Ekscelencje, księża arcybiskupi, czcigodni kapłani, szanowny panie marszałku, panie minister, szanowni panowie starostowie, samorządowcy, wszyscy dostojni goście z zachowaniem tytułów godności i pełnionych funkcji. Od przeszło 4 dekad wszyscy czekamy na ten czas w roku, kiedy rozpoczną się Hejnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, wydarzenie, którego ranga wykracza daleko poza nasz piękny region, województwo podlaskie i poza granice naszej ojczyzny. To szczególne wydarzenie, a jest tak między innymi dlatego, że to wydarzenie łączy. To jest jego wielka siła i wartość. Łączy ludzi, łączy modlitwę ze sztuką na najwyższym światowym poziomie. Żyjemy w trudnym świecie. Żyjemy w świecie, w którym bardzo potrzebujemy punktów odniesienia, drogowskazów, które nie pozwolą nam się jako ludziom zagubić. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że modlitwa jest takim drogowskazem. Modlitwa była i jest naszym chrześcijańskim punktem odniesienia. I dlatego mówiąc o tym festiwalu, możemy odnieść się do słów świętego Bazylego Wielkiego, który mówiąc o śpiewie, mówiąc o modlitwie, zwracał uwagę, że przygotowuje ludzi do miłości. Łączy odstępców i godzi wrogów. Tego wszystkiego dziś we współczesnym świecie, jak nigdy chyba, bardzo potrzebujemy. To wydarzenie jest też jak nasz region, ponieważ jest utkane z wielokulturowości. To jest najpiękniejsze w województwie podlaskim. Jego wielokulturowość i ten wzajemny szacunek, który każdego dnia okazujemy sobie. Bardzo dziękuję organizatorom za to, że od przeszło 4 dekad pielęgnują naszą podlaską, polską kulturę. Dbają każdego dnia o to, co najpiękniejsze, czyli nasze kulturowe dziedzictwo. To jest nasza wielka siła, ale i zobowiązanie, żeby nie zatracić tego, co najważniejsze. Wzajemnego szacunku i miłości. Życzę, żeby to był dobry tydzień. Bardzo dziękuję.
3: Dziękujemy bardzo. Naszą uroczystość zaszczycili dwaj radni województwa podlaskiego. Pan Mikołaj Janowski, którego serdecznie witamy, i pan Igor Łukaszuk, przewodniczący Komisji do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych, którego poprosimy o zabranie głosu.
5: Preoświęszczenniejsze Władyki, Ojcze, duchowieństwo obydwu wyznań, Panie Marszałku, Panie Minister, Panie Wojewodo, drodzy samorządowcy, zebrani goście, jestem tutaj przede wszystkim jako przedstawiciel Marszałka Województwa Podlaskiego, który niestety w dniu dzisiejszym nie mógł uczestniczyć w tej uroczystości, ale poprosił o przekazanie Państwu kilku słów. Co niniejszym uczynię. Białystok, 11 maja 2026 roku. Szanowni Państwo, dostojni goście, organizatorzy i uczestnicy 45. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Z wielkim szacunkiem witam Państwa na inauguracji jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych i duchowych naszego regionu. Festiwalu, który od 45 lat buduje mosty między narodami, tradycjami i ludźmi poprzez piękno muzyki cerkiewnej. Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej są wyjątkowym świadectwem bogactwa kulturowego województwa podlaskiego. Ziemi wielu religii, języków i tradycji. To właśnie tutaj, na styku kultur wschodu i zachodu, od pokoleń rozbrzmiewa muzyka, niosąca przesłanie pokoju, duchowości i wzajemnego szacunku. Pragnę serdecznie podziękować organizatorom za ich zaangażowanie, pasję i konsekwencje w budowaniu tego wyjątkowego przedsięwzięcia. Dziękuję również uczestnikom za obecność i współtworzenie tej niepowtarzalnej atmosfery, która od lat wyróżnia festiwal. Życzę Państwu wielu głębokich przeżyć artystycznych, inspirujących spotkań oraz pięknych chwil spędzonych w duchu muzyki, która łączy ludzi. Z wyrazami szacunku, Łukasz Prokorym, Marszałek Województwa Podlaskiego.
3: Dziękuję bardzo.
6: Chrystus Woskresy. Zapraszam Państwa do wysłuchania koncertu inauguracyjnego jubileuszowej 45. edycji Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w wykonaniu Ryskiego Prawosławnego Kameralnego Chóru Błagowieść Złota.

mistrza europejskich igrzysk churalnych w 2017 roku. Zwycięstwo w kategorii muzyka sakralna a cappella podczas Grand Prix Narodów w Rydze oraz Colombo, Sri Lanka. Nagrodę specjalną za wybitną interpretację drugiej części koncertu choralnego Alfreda Schnittke podczas Międzynarodowego Konkursu Choralnego w Derli, Irlandia Północna oraz dyplom Międzynarodowego Festiwalu Śpiewów Choralnych Spital an der Drau w Austrii w 2019 roku. Założycielem i dyrygentem chóru jest magister muzyki, absolwent Łoteckiej Akademii Muzycznej imienia Józefa Witola, dyrygent Cerkwi Świętej Trójcy w Rydze, Aleksander Brandaus.

kameralny chór Błagowieść przywitał Państwa troparionem Chrystos Woskresie, muzyka Władimir Głagoliew. A kolejna kompozycja to Przyjdźcie Wospoim, ludzie, koncert 15, muzyka Dymitr Bortniański.

0: Ze swojej strony oczywiście zachęcamy do uczestnictwa w tym historycznym wydarzeniu w jubileuszowej 45. edycji festiwalu. Warto tutaj również dodać, że i w tym roku partnerem tego wydarzenia jest Województwo Podlaskie. Na najbliższy weekend Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, tak jak wspominałam na początku, zaprasza na grabarkę. 47. edycja paschalnej pielgrzymki młodzieży prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę, tak zwana majowa, odbędzie się w dniach 15-17 maja. O historii tego wydarzenia, jak i tegorocznym programie, już teraz porozmawiamy z Maksymem Fionikiem, członkiem Zarządu Centralnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Maksym, tegoroczna paschalna pielgrzymka młodzieży prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę to już 47. edycja wydarzenia, tak jak wspomnieliśmy przed chwilą. Jaka jest historia tej pielgrzymki, tych całych majowych spotkań?
1: W latach 80., na początku lat 80., faktycznie istniała potrzeba spotkania się tego na Świętej Górze Grabarce Młodzieży. I w roku 1980 bodajże młodzież, a konkretnie 80 uczestników, spotkało się w tym miejscu, by razem być w tym takim pięknym okresie, bo to okres paschalny, który jest niezwykle radosny i niezwykle jednoczący ludzi. I to właśnie to, że się wtedy ludzie zjednoczyli, to pokazało taki szlak, że to warto kontynuować, więc ludzie się spotykali już w następnych latach i przyszło do tego, że później w latach, na przełomie lat 80., 90., faktycznie majowa stała się takim jedynym miejscem, w którym ludzie mogli spotkać się ze znajomymi w tej modlitewnej atmosferze. Były to też inne czasy niż teraz. I faktycznie ludzie się spotykali i doszło do tego, że przyjeżdżało na Świętą Górę parę tysięcy osób. I to jest teraz nie do wyobrażenia, patrząc na skalę tych świąt, tych paschalnych pielgrzymek, co są teraz, które są duże, są od kilku lat, mają taką samą liczbę, około 250-350 uczestników, ale faktycznie tamte czasy były nieporównywalnie większe, jeżeli chodzi o skalę pielgrzymki. To też wiązało się z różnymi trudnościami, bo wiadomo, że zapanować nad tyloma osobami jest trudniej, ale niedawno gościliśmy gościa z Finlandii, ojca Heikkiego Huttunena, który opowiadał o tym, jak przyjechał w latach 80. na Świętą Górę, na paschalną pielgrzymkę, zobaczyć, jak to się odbywa, o czym mówili w tej Finlandii, bo mówili już o tej pielgrzymce, która była w Polsce. I był w szoku, był zaskoczony, ile ludzi w naszej małej cerkwi spotkało się, żeby razem cieszyć się z tego zmartwychwstania i jaki duży poziom merytoryczny był tych spotkań, bo to były spotkania, dyskusje wtedy i wtedy wszyscy przyjeżdżali, by też cieszyć się i wymieniać się różnymi myślami na temat przyszłości, więc to były czasy, ale pielgrzymka trwa do dzisiaj. W tym roku mamy 47. edycję, to jest kawał czasu, to jest bardzo dużo edycji, które się złożyła, niedługo będziemy 50-latkami, więc jakby to jest niesamowite, że tyle lat to trwa.
0: Co czeka nas w programie tegorocznego wydarzenia?
1: Program jest, można powiedzieć, niezmienny i zmienny, bo oczywiście mamy wgląd do opinii, do ankiet ludzi z poprzednich lat. Staramy się podążać za oczekiwaniami, bo oczywiście paschalna pielgrzymka jest dla uczestników, więc te oczekiwania staramy się spełniać. Zmieniają się spotkania tematyczne, zmieniają się warsztaty, ale oczywiście niezmiennie spotykamy się w piątek 15 maja na wieczerni na Świętej Górze. Wtedy zjeżdżają się wszyscy uczestnicy. Później oczywiście jest integracja koło ogniska, będą tańce, będą zabawy. W sobota to dzień spotkań, dzień warsztatów. Będą to zarówno warsztaty rękodzieła, jak i warsztaty między innymi dzwonienia w dzwony, co dla młodych prysłużników na przykład, którzy nas słuchają na przykład w kuchni, w jakimś Bielsku czy w Hajnówce, bardzo się przyda, bo to dla nich jest podstawa. Więc serdecznie zapraszamy i was, drodzy prysłużnicy. Ale będą też spotkania różne teologiczne, które mogą poszerzyć waszą wiedzę, wasz horyzont, miejmy nadzieję. Oczywiście będą liturgie, będzie panachida za byłych członków bractwa. Także i będą też pokazy filmowe. Oprócz tego uczestnicy będą mieli też do wyboru warsztaty sportowe, raczej takie kopanie piłki bądź w tym stylu sportowe zajęcia, więc serdecznie zapraszamy.
0: Województwo Podlaskie i tutaj rokrocznie wspiera spotkanie młodzieży prawosławnej na Świętej Górze. Co to wsparcie tak w praktyce oznacza dla was?
1: No, województwo podlaskie, jako w ogóle, gdzie się znajdujemy i jako administracja, pomaga nam bardzo co roku, bo tak samo jak i bez Podlasia nie byłoby bractwa, mam wrażenie, tak bez bractwa nie byłoby takiego Podlasia, jakie jest teraz, więc też istniejemy w takiej zależności, a to, że na szczęście istniejemy w takiej dobrej zależności i pomagamy sobie nawzajem, to tym bardziej sobie cenimy, bo przez to, że województwo podlaskie nas wspiera, możemy to pokazać dla uczestników, którzy przyjeżdżają z różnych krajów, bo w tym roku to będzie między innymi Finlandia, między innymi Islandia, Litwa, także dla nich to też będzie pokazanie naszego województwa od jak najlepszej strony.
0: Ze swojej strony oczywiście dołączamy się do tego zaproszenia. Trzymamy mocno kciuki za cały przebieg majowy, za udaną pogodę, za gorącą atmosferę i życzymy wszystkiego dobrego zarówno organizatorom, uczestnikom, jak i wam, drodzy słuchacze. Do usłyszenia.
2: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu Województwa Podlaskiego.
3: Za nami powtórka środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie, przygotowana przez Gabrielę Nowaszewską. W dzisiejszym materiale usłyszeliśmy m.in. krótką relację z koncertu inauguracyjnego 45. Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej. Natomiast tuż po nabożeństwie wyemitujemy całość tego koncertu. Realizacje audycji z cyklu Ciekawe Podlasie są możliwe dzięki wsparciu Województwa Podlaskiego. Kolejny, najnowszy odcinek z tego cyklu już w najbliższą środę, a po przerwie na naszej antenie wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego i życiodajnego krzyża.
4: Jest

0: Krzyż nie jest jedynie symbolem i towarzyszy nam każdego dnia. Nosimy go na szyi, widzimy w świątyni i czynimy znak modlitwy. Krzyż przypomina nam o ofierze i miłości Chrystusa, ale także o nadziei i zwycięstwie życia nad śmiercią. Już teraz na naszej antenie wspólna modlitwa podczas akawistu do świętego i życiodajnego krzyża.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Za nami akafist do świętego i życiodajnego krzyża. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. A już po przerwie wyemitujemy nagranie z koncertu inauguracyjnego 45. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Zachęcamy do pozostania z nami na falach Radia Ortodoksja. A w wolnej chwili zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej ortodoksja.pl, która jest regularnie uzupełniana o najnowsze treści –

0: miał miejsce już czwarty, ostatni dzień przesłuchań konkursowych. Natomiast już jutro o godzinie 13 w Hajnowskim Domu Kultury będzie miało miejsce ogłoszenie wyników. Już teraz wysłuchajmy koncertu inauguracyjnego tego wyjątkowego wydarzenia, który miał miejsce w miniony poniedziałek w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce. Tegoroczna inauguracja miała szczególnie podniosły i uroczysty charakter, gromadząc duchowieństwo, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, ludzi kultury, sponsorów, darczyńców oraz licznych miłośników muzyki cerkiewnej. Uroczyste otwarcie festiwalu uświetnił występ kameralny chóru Błagowiest z Rygi, laureata Grand Prix Festiwalu 2025. Zapraszamy do wysłuchania poniedziałkowego koncertu inauguracyjnego 45. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.

Usłyszy, Boże, Spasitelu nasz, upowanie wszech końców ziemi i suszy w mory dalecze, i miłosiw, Bodzi, Władyko, okres wszech naszych i pomiłujny, miłosiw, Bo i człowieko, lubiec Bóg jest i Ciebie sławo wysyłajem, Otcu i Synu i Świętemu Duchu, nynie i prysno i w wieki wiekowe.

Chrystus woskresy i z mertwych smiertiu smierć uprawy, i suszy w ogrobie żywot darowawy, istny Bóg nasz, молитвами пречистая своя матери и всех святых помилуй ты спаси нас, яко

0: Chrystus Woskresy!
1: Moje Syno Woskresy!
0: Szanowni goście festiwalu, tegoroczny festiwal, już 45. edycja Międzynarodowego Festiwalu Ukraińskie Dni Muzyki Cerkiewnej, odbywa się z błogosławieństwa Jego Eminencji, wielce błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Niestety Jego Eminencja dziś nie może być z nami. Poprosimy Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Grzegorza Arcybiskupa Bielskiego o przeczytanie listu Jego Eminencji do dziś zebranych w świątyni Soboru Świętej Trójcy.
2: Chrystus Woskresie! Chrystus zmartwychwstał! Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała, Ciebie Ojca Niebios, Ciebie wielbi ziemia cała. Z woli Bożej Wszechmogący Bóg słowami hymnu autorstwo jednego z wybitnych wyznawców i apologetów wiary IV wieku, świętego Ambrożego z Mediolanu, już po raz 45. zebrał nas w tej pięknej i okazałej świątyni położonej na skraju Puszczy Białowieskiej, by wychwalać w psalmach, hymnach i pełnych duchach pieśnia w Trójcy jedynego Boga. Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej stał się jednym z ważniejszych wydarzeń w regionie, który początkowo jednoczył uczestników okolicznych miejscowości, jednak na przestrzeni 45 lat dzięki gorliwości, zaangażowaniu i ciężkiej pracy ówczesnych organizatorów wzrósł do rangi Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej. Co roku zbiera on miłośników i sympatyków muzyki cerkiewnej z różnych stron świata, ale najważniejsze, jednoczy ze sobą ludzi. Inaugurując tegoroczny, jubileuszowy Festiwal Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej, warto odnieść się do słów świętego Proklusa, który podkreślał, iż śpiew likwiduje zmartwienie duszy, wyrywa z korzeniami przygnębienie, usuwa niepokój, uśmierza ból, leczy zbędne troski, prostuje tych, których doświadczyły problemy życiowe, grzeszników skłania do nawrócenia, wzbudza pobożność, wprowadza ład w państwie, klasztorom dodaje mocy, uczy łagodności, umacnia miłość bliźniego, uzdalnia do cierpliwości, podnosi ku niebu, uświęca kapłanów, wypędza szatana, wprowadza w Boże tajemnice. Z uwagą wsłuchując się w teologiczną głębię oraz piękno wypowiedzi, pragnę zwrócić uwagę wszystkich zebranych w tej świątyni na bezcenne bogactwo, którym jest śpiew cerkiewny. Stanowi on bowiem dziedzictwo cerkwi, jest świętą tradycją. Oddaje dowód świętości cerkwi, dlatego jako wielki skarb cerkwi prawosławnej powinniśmy go pielęgnować i przekazywać nowym pokoleniom. Śpiew cerkiewny to nie tylko wyznawanie naszej wiary, to także żywe świadectwo naszego życia duchowego. Swoją formą oddziałuje twórczo i służy wielkiemu celowi, jakim jest wzniesienie ludzkiego ducha ku pięknu niebiańskiego ducha. Jest to sposób modlitwy, kontemplacji, naszej rozmowy z Bogiem. Każdy utwór śpiewany w świątyni to symfonia Chrystusowego zwycięstwa, dobra nad złem, życia nad śmiercią. Niestety, współczesny świat nie przypomina zgodnie brzmiącego chóru. Jest on podzielony, pełen nieporozumień, konfliktów zbrojnych i wojen. Narody są dalekie od harmonijnej współpracy, a człowiek jest zachęcany do egoistycznej troski o samego siebie. Zły duch nie śpi. Dlatego dzisiejszy świat wymaga od nas chrześcijańskiego działania. W tej sytuacji tym bardziej powinniśmy sobie uzmysłowić, iż śpiew cerkiewny staje się namiastką rajskiej jedności przyszłego wieku, opartej nie na pokrewieństwie czy narodowości, ale na pragnieniu wspólnego wychwalania Boga. Warto podkreślić, iż śpiew cerkiewny posiada pełnię swojej wartości tylko wówczas, kiedy wykonywany jest w świątyni. Boże jedyny, w Trójcy Świętej, błogosław tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2026 roku. Wierzę głęboko, że śpiew 45. Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce przenikać będzie serca i umysły słuchaczy. Gorąco pozdrawiam wszystkie chóry na czele z ich dyrygentami. W sposób szczególny pragnę podziękować panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za objęcie festiwalu swoim patronatem. Dziękuję władzom wojewódzkim, powiatowym, gminnym i osobom prywatnym za wsparcie finansowe tego wydarzenia. Bóg zapłać. Organizatorom dziękuję za pracę włożoną w przygotowanie tegorocznego festiwalu. Serdecznie dziękuję byłemu proboszczowi parafii Świętej Trójcy w Hajnówce, księdzu Mitratowi Michałowi Niegierowieczowi za trud i wieloletnią pracę dla dobra festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Komisji oceniającej życzę satysfakcji i zadowolenia z jej pracy, obiektywizmu i zgodności w podejmowaniu arbitralnych decyzji. Niechaj sławiony naszą pieśnią Zmartwychwstały Jezus Chrystus obdarzy was wszystkich swoim błogosławieństwem, by posłużyło ono rozwijaniu talentu muzycznego otrzymanego od Boga ku chwale Jego Świętej Cerkwi. Sława, prawosławny metropolita warszawski i całej Polski. Dziękuję za uwagę.

0: Христос воскресе! Ваше Екселенціє, шановні панство, браття і сестри, już po raz 45 Bóg dał nam możliwość spotkać się w Soborze Świętej Trójcy na święcie, jakim jest Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Przez niemal tydzień będziemy przeżywać paschalną radość, słuchając śpiewu cerkiewnego w wykonaniu 30 chórów z kraju i zagranicy. Uczestnictwo w festiwalu będzie dla nas wydarzeniem duchowym, w którym piękno stanie się modlitwą. Muzyka cerkiewna od wieków niesie w sobie doświadczenie wiary, prowadzi ludzi ku skupieniu, koi ich serca, oczyszcza ich myśli. Jest ona żywym nośnikiem duchowych wartości. Słuchając jej, doświadczamy jedności w wielogłosie, zgody w harmonii, a w słowach starożytnych hymnów współprzeżywamy modlitwę tych, którzy przed wiekami wielbili Boga tym samym śpiewem. Dlatego każdy koncert festiwalu jest świadectwem żywej tradycji i przejawem wielowiekowego dialogu pokoleń. Tegoroczna, jubileuszowa 45. edycja festiwalu odbywa się z błogosławieństwa Jego Eminencji Najprzewielebniejszego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski oraz pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Karola Nawrockiego. Przyjmujemy te znaki troski i życzliwości jako umocnienie dla dzieła, które od lat służy dobru wspólnemu, budowaniu szacunku, wrażliwości oraz pokoju między ludźmi. Organizatorami 45. edycji festiwalu są Społeczny Komitet Organizacyjny, Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej, Hajnowski Dom Kultury oraz Parafia Świętej Trójcy w Hajnówce. W ich imieniu pragnę gorąco przywitać wszystkich zebranych dziś w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce na koncercie inauguracyjnym w wykonaniu chóru Błagowieść. Witam serdecznie Jego Ekscelencję, Najprzewielebniejszego arcybiskupa Grzegorza, arcybiskupa bielskiego. Witam serdecznie Jego Ekscelencję, Najprzewielebniejszego Pawła, biskupa hajnowskiego. Witam Jego Ekscelencję, Najprzewielebniejszego Warsonofiusza, biskupa siemiatyckiego. Witam serdecznie doradcę prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego, panią Beatę Kępę. Witam wiceminister Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Katarzynę Nowakowską. Pragnę powitać również posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Alicję Łebkowską-Gołaś. Witam serdecznie wicemarszałka Senatu Macieja Żywno. Witam również serdecznie wojewodę podlaskiego pana Jacka Brzozowskiego. Witam radnego województwa podlaskiego, przewodniczącego Komisji do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych pana Igora Łukaszuka. Witam księży dziekanów oraz duchowieństwo obu wyznań. Szczególnie witam długoletniego dyrektora Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, księdza Mitrata, Michała Niegierewicza. Witam także serdecznie księdza dziekana Zbigniewa Niemiejskiego, dziekana hajnowskiego. Witam przedstawicieli służb mundurowych, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Policji i Wojsk Obrony Terytorialnej. Witam przedstawicieli władz samorządowych, lasów państwowych, instytucji kultury, prezesów firm sponsorujących festiwal i darczyńców prywatnych. Witam wszystkich zebranych dziś w tej wspaniałej świątyni. Jak wspomniałem, tegoroczna edycja festiwalu odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego, W związku z tym proszę o zabranie głosu przez panią doradcę prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Beatę Kempę.
1: Niech mi będzie wolno w tym pięknym miejscu i pośród tak zacnego zgromadzenia również ekumenicznie pozdrowić Chrystus Pan zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Ekscelencje, szanowni duchowni, panie marszałku, pani minister, panie wojewodo, panie starosto, panie burmistrzu, wszyscy państwo według godności i urzędów, pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, obejmując honorowym patronatem 45. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, skierował list, przesłanie na to wspaniałe wydarzenie i pozwólcie państwo, że z wielkim zaszczytem i honorem odczytam słowa pana prezydenta. Warszawa, 11 maja 2026 roku. Uczestnicy, publiczność i organizatorzy 45. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Szanowni państwo, żywy śpiew żywemu Bogu. Ta piękna i głęboka myśl już od wieków przyświeca chrześcijanom wschodu, uznającym ludzki głos za najgodniejszy instrument, jaki można wielbić Stwórcę podczas zgromadzeń liturgicznych. A ponieważ w tradycji kościołów wschodnich liturgia ma być możliwie doskonałym odzwierciedleniem Królestwa Niebieskiego, przestrzenią, w którą wierni na ziemi jednoczą się ze społecznością aniołów i świętych, śpiew cerkiewny osiągnął niebywałe wyżyny kunsztu. Uchodzi on obecnie za jedno z najwspanialszych dzieł człowieka, jednocześnie angażujących ciało, umysł i ducha. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej jest wyjątkową okazją, by podziwiać znakomitych polskich i zagranicznych wykonawcy z tego nurtu. To raz za razem uczta artystyczna i uczta duchowa. Czas, gdy doznania estetyczne splatają się w jedno z kontemplacją najwyższych prawd o Bogu i człowieku. Cieszę się, że również w tym roku, podczas jubileuszowej 45. edycji tej imprezy, słuchacze będą mogli obcować z dawnymi i współczesnymi arcydziełami sztuki wokalnej, dla których inspiracją jest życie, nauczanie i zbawcza misja Jezusa Chrystusa. Idąc w ślady moich poprzedników, objąłem nad tym wydarzeniem patronat honorowy. Jest to dowód uznania dla wysokiego poziomu artystycznego festiwalu, a także wyraz aprobaty dla przedsięwzięcia stanowiącego wkład w umacnianie i rozwój kultury chrześcijańskiej w naszym kraju oraz wielowiekowej kultury przyjaznego współistnienia różnych tradycji religijnych i etnicznych. Święty Jan Paweł II, gorący zwolennik dialogu ekumenicznego, wielokrotnie podkreślał, że to właśnie Polska, z uwagi na swoje położenie w środku Europy oraz tożsamość słowiańską i łacińską, powinna być miejscem, w którym dialog Zachodu i Wschodu przynosi wymierne i trwałe efekty. Ufam, że w tym kontekście Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, cieszące się popularnością daleko wykraczającą poza krąg wyznawców prawosławia, będą przynosić liczne, błogosławione owoce. Zgromadzonej publiczności życzę niezapomnianych przeżyć, a występującym artystom radości zgłoszenia chwały Bożej oraz satysfakcji z sukcesów w ramach festiwalowej rywalizacji. Wszystkich państwa proszę o przyjęcie wyrazów szacunku i najserdeczniejszych pozdrowień. Z poważaniem podpisał pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan dr Karol Nawrocki.
0: Dziękujemy bardzo. Jest z nami wicemarszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, pan Maciej Żywno. Poprosimy o zabranie głosu.
2: Ekscelencje, pani minister, panie wojewodo, panie starosto, panie burmistrzu, szanowni państwo. Stwórca dał człowiekowi możliwość śpiewania, ale stworzył przez to taki organ naszego ciała, który śpiewając dużo bardziej pokazuje emocje i chciałoby się powiedzieć, że ten śpiew jest bardziej szczery nawet od tego, co na co dzień mówimy. Ten szczery śpiew powoduje, że tak jak chętnie słuchamy śpiewu ptaków w lesie, tak chętnie słuchamy śpiewu ludzi w różnych przestrzeniach. A śpiew w świątyni ma ten charakter pięknej modlitwy, która powoduje, że naprawdę wierzymy w jej przesłanie, bo jest tak wyjątkowo szczere. I ten festiwal po raz 45 właśnie z takim przesłaniem nas wszystkich tutaj gromadzi. Po raz kolejny będzie przestrzenią do pięknych doznań i spotkania ludzi z wielu krajów świata, których łączy modlitwa i łączy śpiew. I chociaż śpiewają w różnych językach, to wszyscy mamy takie poczucie, że czujemy to, co nam chcą przekazać. Za te 45 lat tej pięknej idei serdecznie dziękuję organizatorom, bo każda kolejna edycja, która gromadzi zawsze pełen kościół, pełną cerkiew w Hajnówce, powoduje, że jest naprawdę miejsce, w którym bez kozery można powiedzieć, że jest to ten dzień, czy ten tydzień w roku, w którym stolica województwa podlaskiego przenosi się do Hajnówki i to w dodatku w takim śpiewającym trybie. Ja ogromnie mam nadzieję, że ten tydzień będzie wyjątkowym tygodniem przesłuchań, a na koncercie galowym poznamy laureatów i tych, którym podziękujemy naszym uczestnictwem za ten piękny dar, jakim jest tak wyuczony i tak pięknie śpiewany wspólnie razem każdy fragment muzyczny, który tutaj usłyszymy. Dziękuję serdecznie.
0: Cieszy nas obecność wojewody podlaskiego, pana Jacka Brzozowskiego. Poproszę mnie również o zabranie głosu.
3: Ekscelencje, księża arcybiskupi, czcigodni kapłani, szanowny panie marszałku, panie minister, szanowni panowie starostowie, samorządowcy, wszyscy dostojni goście z zachowaniem tytułów godności i pełnionych funkcji. Od przeszło 4 dekad wszyscy czekamy na ten czas w roku, kiedy rozpoczną się Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, wydarzenie, którego ranga wykracza daleko poza nasz piękny region, województwo podlaskie i poza granice naszej ojczyzny. To szczególne wydarzenie, a jest tak między innymi dlatego, że to wydarzenie łączy. To jest jego wielka siła i wartość. Łączy ludzi. Łączy modlitwę ze sztuką na najwyższym światowym poziomie. Żyjemy w trudnym świecie. Żyjemy w świecie, w którym bardzo potrzebujemy punktów odniesienia, drogowskazów, które nie pozwolą nam się jako ludziom zagubić. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że modlitwa jest takim drogowskazem. Modlitwa była i jest naszym chrześcijańskim punktem odniesienia. I dlatego mówiąc o tym festiwalu, możemy odnieść się do słów świętego Bazylego Wielkiego, który mówiąc o śpiewie, mówiąc o modlitwie, zwracał uwagę, że przygotowuje ludzi do miłości. Łączy odstępców i godzi wrogów. Tego wszystkiego dziś we współczesnym świecie jak nigdy chyba bardzo potrzebujemy. To wydarzenie jest też jak nasz region, ponieważ jest utkane z wielokulturowości. To jest najpiękniejsze w województwie podlaskim. Jego wielokulturowość i ten wzajemny szacunek, który każdego dnia okazujemy sobie. Bardzo dziękuję organizatorom za to, że od przeszło 4 dekad pielęgnują naszą podlaską, polską kulturę. Dbają każdego dnia o to, co najpiękniejsze, czyli nasze kulturowe dziedzictwo. To jest nasza wielka siła, ale i zobowiązanie, żeby nie zatracić tego, co najważniejsze. Wzajemnego szacunku i miłości. Życzę, żeby to był dobry tydzień. Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo. Naszą uroczystość zaszczycili dwaj radni województwa podlaskiego. Pan Mikołaj Janowski, którego serdecznie witamy, i pan Igor Łukaszuk, przewodniczący Komisji do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych, którego poprosimy o zabranie głosu.
4: Preoświęceńszy Władyki, Ojcze, duchowieństwo obydwu wyznań, panie marszałku, panie minister, panie wojewodo, drodzy samorządowcy, zebrani goście, jestem tutaj przede wszystkim jako przedstawiciel marszałka województwa podlaskiego, który niestety w dniu dzisiejszym nie mógł uczestniczyć w tej uroczystości, ale poprosił o przekazanie państwu kilku słów, co niniejszym uczynię. Białystok, 11 maja 2026 roku. Szanowni państwo, dostojni goście, organizatorzy i uczestnicy 45. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Z wielkim szacunkiem witam państwa na inauguracji jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych i duchowych naszego regionu. Festiwalu, który od 45 lat buduje mosty między narodami, tradycjami i ludźmi poprzez piękno muzyki cerkiewnej. Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej są wyjątkowym świadectwem bogactwa kulturowego województwa podlaskiego, ziemi wielu religii, języków i tradycji. To właśnie tutaj, na styku kultur wschodu i zachodu, od pokoleń rozbrzmiewa muzyka niosąca przesłanie pokoju, duchowości i wzajemnego szacunku. Pragnę serdecznie podziękować organizatorom za ich zaangażowanie, pasję i konsekwencje w budowaniu tego wyjątkowego przedsięwzięcia. Dziękuję również uczestnikom za obecność i współtworzenie tej niepowtarzalnej atmosfery, która od lat wyróżnia festiwal. Życzę państwu wielu głębokich przeżyć artystycznych, inspirujących spotkań oraz pięknych chwil spędzonych w duchu muzyki, która łączy ludzi. Z wyrazami szacunku, Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego.
0: Bardzo się cieszymy z obecności księdza mitrata Michała Niegierwicza na dzisiejszej uroczystości. Poprosimy księdza Michała, wieloletniego dyrektora Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej, aby zaszczycił nas swoją obecnością, i poprosimy również o dokonanie laudacji pana wojewodę Jacka Brzozowskiego. Zapraszam.
3: Szanowni państwo, z wielką radością, ale też dumą chciałbym ogłosić, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej na ręce księdza mitrata Michała Niegierewicza przekazuje i wręcza brązowy medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Za wszystkie lata, za serce oddane temu festiwalowi, szczerze dziękuję i serdecznie gratuluję tego wysokiego odznaczenia.
0: Za wiele lat wysiłku włożonego w rozwój Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej pragnę podziękować również powiat hajnowski, gmina Hajnówka i Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej.
5: Ekscelencje, czcigodni księża, szanowni państwo, drogi ojcze Michale, ja przekażę najlepsze pozdrowienia i życzenia nie tylko od powiatu, od miasta, ale od wszystkich samorządowców, którzy byli przy festiwalu, którzy są też obecnie. To wielka zasługa, ojcze Michale, wasza, że tak zjednałeś środowisko samorządowców i byliśmy też od samego początku przy tym festiwalu. Tak jak mówię, zmieniała się władza w urzędach, natomiast ojciec Michał jest od 45 lat. Dlatego w imieniu wielkiej rodziny samorządowej chcę bardzo serdecznie podziękować za te wszystkie lata pracy i współpracy na rzecz wspaniałego wydarzenia. Te 45 lat to był ogromny wysiłek, to była rzetelność, to była odpowiedzialność, to było poszukiwanie sponsorów i w końcu zgromadzenie tak licznej publiczności tutaj w świątyni jak dzisiaj, ale tak jest przy każdym festiwalu, a dzięki mediom możemy oglądać to na całym świecie. Ojcze Michale, z wielką radością jeszcze raz w imieniu samorządu chcę podziękować. Na pewno w życiu ojca Michała kończy się pewny etap życia. Wspaniałej pracy na rzecz tego wydarzenia, które rozpromowało nie tylko Hajnówkę, nie tylko powiat hajnowski, nie tylko województwo podlaskie, ale całą naszą przepiękną ojczyznę i za to wszystko dziękujemy. Dzisiaj życzymy dużo, dużo i jeszcze raz dużo zdrowia. A od nas wszystkich jeszcze raz ogrom podziękowań i życzeń wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Na pamiątkę chcemy przekazać coś pięknego, coś wspaniałego, które będzie zawsze przypominało świętego Michała. Wszystkiego najlepszego.
6: Ekscelencje, szanowni goście, dla festiwalu to jest dzisiaj wyjątkowy moment. Dla Stowarzyszenia Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej, które od początku jest organizatorem tego ważnego wydarzenia. Kończy się pewien etap dla stowarzyszenia. Od samego początku przewodniczył w nim ojciec Michał. Wiele osób pracowało z nim od samego początku, czyli od ponad 45 lat. Natomiast wprowadził też na ścieżki festiwalu młode pokolenie, które chciałoby dalej rozwijać festiwal. Ojcze Michale, serdecznie dziękuję w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej, a także członków stowarzyszenia za tą wieloletnią pracę i trud, który wkładał ojciec w organizację tego wydarzenia. Będzie ojciec w naszych sercach zawsze i będzie tym dobrym duchem dla festiwalu aż do końca jego dni. Serdecznie dziękuję, ojcze Michale.
7: Dobrze, wypadałoby i mnie kilka słów powiedzieć. Po prostu jestem bardzo wzruszony dzisiejszym dniem. Jednocześnie takim trochę melancholijnym, ponieważ to jest jakby pożegnanie się moje z festiwalem. No, dziękuję również za nagrodę. Jestem wzruszony, że władze świeckie docenili to, co się robiło. Muzyka cerkiewna przy tym festiwalu, właściwie jego tworzyłem od samego początku. Było różnie. Było trudno, ponieważ muzyka cerkiewna to jest modlitwa, to jest doksologia. I jako duchowny wiedziałem, że z drugiej strony będzie atak. I zawsze tak było, że podczas przygotowań, już przed samym, zawsze coś tam iskrzyło, zawsze były jakieś turbulencje, ale dzięki ludziom dobrej woli, władzom szczebla powiatowego, wojewódzkiego, również centralnego, bardzo taką miałem przychylność, jeśli chodzi o kancelarię pana prezydenta. Poprzedni prezydent odwiedził tu gdzieś tak między festiwalem. Rozmawialiśmy o tym festiwalu. Także dziękuję wszystkim, którzy stanęli na mojej drodze. No i chciałbym, żeby ten festiwal był w takim kształcie, żeby jego za dużo nie modernizować. Zawsze jak się zacznie coś tam przy nim majstrować, to zawsze coś tam wtedy wychodzi. Natomiast nagrodę przyjmuję jako ukoronowanie tej mojej pracy, służby. Starałem się zawsze być skromnym, nie wychylać się, ale chciałbym gdzieś powiedzieć, że trochę nieskromnie, że ta nagroda mi się należy. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, ojcze Michale. Szanowni goście, niech te festiwalowe dni będą czasem uważnego słuchania, takiego, które prowadzi do wdzięczności i przemiany. Życzę Państwu, aby śpiew, który rozbrzmi w Hajnówce, umacniał w nas to, co najcenniejsze – wiarę, nadzieję i miłość, a także otwartość na drugiego człowieka. O poprowadzenie koncertu inauguracyjnego w wykonaniu chóru Błagowieść poproszę księdza protodiakona Marka Maciukę. Przepraszam bardzo, zapomniałem o fundamentalnym wydarzeniu festiwalu, oficjalnym otwarciu festiwalu przez burmistrza miasta Hajnówka.
8: Ekscelencje, czcigodni duchowni, szanowni goście, artyści, mieszkańcy Hajnówki, drodzy przyjaciele muzyki cerkiewnej. Z wielką radością witam Państwa na otwarciu 45. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. To wydarzenie od lat jest sercem naszego miasta. Hajnówka w majowe dni wypełnia się muzyką, która łączy ludzi bez względu na język czy wyznanie. Tutaj u bram Puszczy Białowieskiej od ponad 40 lat artyści z całego świata budują mosty, porozumienia i dzielą się z nami pięknem oraz spokojem. Drodzy Państwo, ten festiwal udowadnia, że muzyka cerkiewna jest wciąż żywa i potrafi łączyć pokolenia. Życzę wszystkim niezapomnianych wrażeń, wzruszeń i pięknych chwil podczas koncertów. 45. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej uważam za otwarty. Dziękuję bardzo.
9: Chrystus Woskresie. Zapraszam Państwa do wysłuchania koncertu inauguracyjnego jubileuszowej 45. edycji Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w wykonaniu Ryskiego Prawosławnego Kameralnego Chóru Błagowieść z Łotwy. Chór Błagowieść został założony w 1990 roku. Od samego początku swego istnienia miał on na celu popularyzację zapomnianych skarbów rosyjskiej muzyki cerkiewnej, która stanowi zasadniczą część jego repertuaru. Wykonania chóru Błagowieść poruszają słuchaczy nie tylko w ich ojczyźnie, ale także w wielu innych krajach. Do wielu ważnych osiągnięć na konkursach i festiwalach chór w ostatnich latach otrzymał nagrodę Mistrza Europejskich Igrzysk Chóralnych w 2017 roku. Zwycięstwo w kategorii muzyka sakralna a cappella podczas Grand Prix Narodów w Rydze oraz Colombo, Sri Lanka. Nagrodę specjalną za wybitną interpretację drugiej części koncertu choralnego Alfreda Schnittke podczas Międzynarodowego Konkursu Choralnego w Derli, Irlandia Północna oraz dyplom Międzynarodowego Festiwalu Śpiewów Choralnych Spital an der Drau w Austrii w 2019 roku. Założycielem i dyrygentem chóru jest magister muzyki, absolwent Łoteckiej Akademii Muzycznej imienia Józefa Witola, dyrygent Cerkwi Świętej Trójcy w Rydze Aleksander Brandaus.

kameralny chór Błagowieść przywitał Państwa troparionem Chrystos Woskresie, muzyka Władimir Głagoliew. A kolejna kompozycja to Przyjdźcie Wospoim, ludzie, koncert 15, muzyka Dymitr Bortniański.

kolejnej części koncertu Ryski Prawosławny Kameralny Chór Błagowieść wykona koncert 32 Dymitra Bortniańskiego Skaży mi, Gospodzie, kończynu moju oraz modlitwę Chrystu Twojemu, muzyka Władimir Glagoljew.

części koncertu chóru z Rygi usłyszymy koncert Do kole hospodzi zabudziesz ja, muzyka Artemi Wedel. Dyryguje Aleksander Brandaus.

strategicznym naszego festiwalu jest województwo podlaskie, a organizowany jest przy dofinansowaniu ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz pomocy miasta Hajnówka, Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Gminy Wiejskiej Hajnówka. Na zakończenie dzisiejszego koncertu chór Błagowieść wykona w Mirech Światie Kondakion świętego Mikołaja Cudotwórcy muzyka księdza Piotra Gutkiewicza, syna podlaskiej ziemi oraz hymn dziękczynny Tedeum, Ciebie Boga chwalim, muzyka Dymitr Bortniański.

zakończenie dzisiejszego koncertu poprosimy chór Błagowieść o wykonanie wszystkim gościom, wykonawcom i organizatorom festiwalu życzeń wielu lat na mnoga jaleta.

Chór Błagowieść w 2020 roku, w 30-lecie istnienia, zdobył pierwsze miejsce podczas 39. edycji Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej oraz nagrodę Grand Prix w 2025 roku. Zespół ma w swoim dorobku 7 wydawnictw płytowych oraz realizację licznych projektów we współpracy ze znanymi kompozytorami, chórami i solistami zarówno w Łotwie, jak i za granicą. Dyrygował Aleksander Brandaus.

0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Wysłuchaliśmy koncertu inauguracyjnego 45. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Koncert odbył się w miniony poniedziałek w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce. Uroczyste otwarcie festiwalu uświetnił występ kameralny chóru Błagowiest z Rygi, laureata Grand Prix Festiwalu 2025. Dziś miał miejsce już czwarty, ostatni dzień przesłuchań konkursowych. Natomiast już jutro o godzinie 13 w Hajnowskim Domu Kultury będzie miało miejsce ogłoszenie wyników. I o godzinie 15 koncert galowy, który zakończy tegoroczny festiwal. Na scenie zaprezentują się chóry nagrodzone i wyróżnione w konkursie. Nagrania ze wszystkich dni przesłuchań konkursowych będą emitowane na naszej antenie w najbliższych dniach. A my zbliżamy się już do zakończenia dzisiejszego piątkowego programu. Po przerwie zakończenie audycji i modlitwy wieczorne.

0: Szanowni słuchacze, nasze wspólne piątkowe popołudnie i wieczór na falach prawosławnej rozgłośni radiowej dobiega końca. Za chwilę ostatni punkt ramówki na dziś, czyli modlitwy wieczorne. Cieszymy się, że zostaliście Państwo z nami do końca i zapraszamy już jutro od godziny 16, gdzie będzie na Was czekać Katarzyna Kiczko, która poprowadzi sobotni program. Za dziś gorąco i serdecznie dziękuję Państwu Julia Ochremiuk. Życzę dobrej i spokojnej nocy. Chrystos woskresie.
1: Modlitwy wieczorne w Radiu Ortodoksja.
2: Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй.